0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No to mamy kilka dni, żeby sobie przypomnieć, gdzie my tam zwykle stoimy, gdzie jest najwięcej samochodów. Na pewno jeszcze za chwilę dojdą następne ulice, które będą się korkować, bo na pewno coś przecież rozkopią, rozgrzebią albo poprawiać będą, bo najważniejsze, żeby w końcu było zrobione, a nieważne ile razy będzie poprawiane. Ulica Traktorowa, Pomorska, Franciszkańska i Kilińskiego, Niciarniana i Obywatelska. Tam na pewno jest dużo samochodów i pozdrawiamy wszystkich, którzy tam stoją i nas słuchają. No uśmiechnijcie się, proszę bardzo, uśmiechamy się, bo nic innego nam nie zostało. Jeszcze do tego trzeba dodać Rondo Solidarności, skrzyżowanie marszałków i może jeszcze dorzucę węzeł Teofilów. Powodzenia, to się kiedyś skończy. Tak mniej więcej za 2 godziny.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: El Radio.
1: No i tak, koniec wakacji. Zdrowe życie w zgodzie z przyrodą i naturalnym rytmem dobiega końca, więc wracamy do porad, jak żyć długo i szczęśliwie, o ile to możliwe. Pewien lekarz z Nowego Jorku, specjalizujący się w długowieczności, pomaga pacjentom nie tylko leczyć choroby, lecz przede wszystkim opóźniać ich pojawianie się. Jego sposób na zdrowie nie opiera się jednak na jednym cudownym leku, ale są to raczej konsekwentnie budowane nawyki. Lekarz podkreśla, że jego podejście do długowieczności opiera się przede wszystkim na drobnych zmianach. Każda z nich z osobna może wydawać się niewielka, ale powtarzana dzień po dniu zaczyna mieć znaczenie. Lekarz ćwiczy 7 dni w tygodniu i w tym momencie przestałem czytać, no bo spróbuj teraz, odprowadzając dzieci do przedszkola, pracując, sprzątając i gotując, ćwiczyć 7 dni w tygodniu. Dziękuję uprzejmie, panie doktorze. Ile mnie

0: Radio 98 FM. Zbliża się już godzina 8. Przed nami serwis informacyjny, na który serdecznie zapraszam, a później prognoza pogody. Też zapraszam.
1: Prezydent i premier na uroczystościach na Westerplatte. W szkołach dziś pierwszy dzwonek i sporo zmian. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
3: Września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim.
4: Apeluję stąd, z Westerplatte, do kanclerza Niemiec.
3: Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
5: Z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
1: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu w Łódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też mniej smażonych, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
6: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. I staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
1: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Prokuratura i służby ustalają, kto podpalił fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych cel podpalacza nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów. Ogień, mimo że dość szybko ugaszony, spowodował straty, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
7: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchni magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
1: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym przechowywano części do dronów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Tatrzański Park Narodowy rusza z pilotażem przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Turyści pojadą zaprzęgami po blisko 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinku trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, pójdą pieszo do Morskiego Oka.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, nawet sporo słońca, szczególnie rano, a później przyjdą chmury, wszystko zasłonią i może padać deszcz. Proszę więc być przygotowanym, mieć parasoleczkę albo jakąś składaną kurtkę przeciwdeszczową. Temperatura maksymalna około 20 stopni, ciśnienie dość wysokie, wiatr umiarkowany, zachodni. Aha, w związku z tym deszczem nie trzeba szczególnie dbać o fryzurę. To informacja dla pani.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: El Radio 98 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Piotrek Rogusz, dzień dobry. 1 września, wtorek. Szczególnie pozdrawiamy tych, którzy po raz pierwszy wstają do szkoły, ale także tych, którzy w ogóle wstają do szkoły, ale również rodziców, którzy mają przed sobą wiele trudnych zadań. Na przykład będą musieli pod tymi szkołami znaleźć miejsce parkingowe, a to potrafi od razu popsuć nastrój na cały dzień. No w każdym razie imieniny obchodzą jeszcze przy okazji dzisiaj Bronisław, Idzi, Michał, Anna, Bronisława, a także Felix, Ruta i August. Może jeszcze do rzucę Dzierżysława. Wszystkiego dobrego. W Polsce 1 września oczywiście kojarzy się głównie z tragicznym wybuchem II wojny światowej, ale było też wiele pozytywnych wydarzeń, o których w tej godzinie pomówimy.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No dzień dobry, jak miło się słyszeć na łódzkich ulicach. Już stoimy sobie w koreczkach, już każdy ma czas dla siebie. Może zastanowić się nad życiem, przyszłością, przeszłością i teraźniejszością. A co, korki są po to, żeby zajrzeć w siebie. I tego proszę się trzymać. A już jest ciasno na włókniarzy Jana Pawła II, Piłsudskiego Mickiewicza, Żgowska-Pabianicka też już się korkuje, Strykowska, także Brzezińska i oczywiście Aleksandrowska. Proszę pamiętać, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kto nie zrobił makijażu w domu, to może też go poprawić sobie właśnie w samochodzie, stojąc w korkach. No i oczywiście można też przejrzeć listę mailingową. Stop, nie wolno. Nie zaglądamy w telefony podczas stania w korkach. Co, już zakorciło, prawda? Już spojrzeliście na telefonik.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400. Tylko

0: El Radio. El Radio.
1: No to mała karteczka z kalendarza, ale jakże ważne wydarzenie. 1 września 1985 roku odnaleziono wrak Titanica. Słynny amerykański oceanograf Robert Ballard odnalazł na dnie Atlantyku wrak legendarnego Titanica, który zatonął w 1912 roku. I to jedno z najważniejszych odkryć podwodnych w historii. Oficjalnie ekspedycja Roberta Ballarda miała wyłącznie charakter naukowy. W rzeczywistości wyprawa była ściśle tajną misją marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Wojsko sfinansowało wyprawę, ale miało jeden warunek. Ballard musiał najpierw zlokalizować i zbadać wraki dwóch amerykańskich atomowych okrętów podwodnych, które zatonęły w latach 60. Dopiero gdy wykonał to zadanie, a do końca kontraktu zostało mu zaledwie 12 dni, pozwolono mu wykorzystać pozostały czas na poszukiwanie Titanica. A jak Ballard znalazł Titanica? O tym wam powiem za kilka chwil.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się godzina 8:30. Przed nami najważniejsze wiadomości. Zapraszam na serwis informacyjny, a później na prognozę pogody.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Słupki na Piotrkowskiej są wadliwie zamontowane. Do ekspertyzy producenta słupków dotarli podczas kontroli lokalni działacze PiS. Z dokumentu wynika, że problemy z automatycznymi słupkami mogą być skutkiem błędów przy ich montażu. Wskazano m.in. na brak odpowiedniego drenażu i odwodnienia. To może powodować zalewanie automatyki. Problemy dotyczą też sposobu osadzenia urządzeń w podłożu. Co ważne, nie wszystkie słupki mają być zamontowane wadliwie. Z dokumentu wynika, że problemy dotyczą przede wszystkim urządzeń automatycznych. System na Piotrkowskiej kosztował około 6 milionów złotych i nadal nie został oficjalnie zakończony. Termin minął w kwietniu, a za każdy dzień opóźnienia naliczana jest około 3000 zł kary. Wsparcie psychologa i dietetyka dla dzieci i młodzieży z Łodzi. Rusza program Zdrowy Start. Zaplanowano 200 indywidualnych konsultacji i 10 spotkań grupowych. Ze wsparcia będą mogli skorzystać łodzianie w wieku od 10 do 18 lat. Do rozdania jest 100 konsultacji z psychologiem i 100 z dietetykiem. Będą też grupowe zajęcia o emocjach, stresie i zdrowym odżywianiu. Program finansowany jest z budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Organizacje, które chcą go prowadzić, mogą składać oferty do jutra.
3: El Radio dla sportu.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już troje naszych tenisistów w drugiej rundzie US Open. W niedzielę awans wywalczył Kamil Majszak, wczoraj wieczorem Hubert Hurkacz, a w nocy Iga Świątek. Polka rozstawona z ósemką bez problemów pokonała Chinkę Shiyu Wang do 2-3. Hurkacz w 4 setach rozprawił się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Nie udał się debiut na nowojorskich kortach Mai Chwalińskiej. Ona przegrała dość gładko z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Świątek w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, Hurkacz z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Majszak z Valentinem Vacherotem z Monako. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. French zagra z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jovic, a Linette z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Adios Argentina, mówi Lionel Messi. 39-letni napastnik pożegnał się z grą w narodowej kadrze. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych tłumaczy kibicom podjętą już wcześniej decyzję. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy. Napisał Argentyńczyk na Instagramie. Więcej o tym opowie Błażej Kulesza.
5: Już raz Leo Messi rozstawał się z kadrą. Było to 10 lat temu. Wrócił jednak na mundial w Rosji, a 4 lata później z Albiceleste zdobył w Katarze Mistrzostwo Świata. Tym razem, jak mówi, podjął decyzję 2 dni po przegranym 0-1 finale mundialu z Hiszpanią. A strata ojca utwierdziła go w przekonaniu, że po 20 latach reprezentacyjnej kariery czas ją zakończyć. Messi w narodowych barwach rozegrał 207 spotkań, strzelił 125 goli. Teraz bramki będzie zdobywać jedynie w barwach Interu Miami, bo jego kontrakt wygasa za 2 lata.
4: Trzy pary z udziałem drużyn ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. I jeszcze angielska Premier League, bo na koniec okienka transferowego postanowił zaszaleć Liverpool. The Reds kupili Francuza Bradley'a Barcole z PSG za 123 miliony funtów.
1: El Radio na pogodę.
0: Dzisiaj zachmurzenie na ogół umiarkowane i będzie dość słonecznie, ale mogą także wystąpić przelotne opady deszczu, chociaż to bardziej w godzinach popołudniowych. Jednak proszę być na to przygotowanym. Temperatura maksymalna 20 stopni, ciśnienie dość wysokie, wiatr umiarkowany zachodni.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio 98 FM. Za chwilę znowu wyruszymy na łódzkie drogi, zerkniemy, co słychać na budowach, a także zobaczymy, gdzie są korki. A potem pamiętajcie, jeszcze jest druga część opowieści o odnalezieniu Titanica, bo dzisiaj mamy rocznicę. 1 września 1985 roku został odnaleziony i wiążą się z tym ciekawe historie.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Radio 98 FM. No to ruszamy na łódzkie drogi i sprawdzamy, gdzie są korki, gdzie są utrudnienia, co wcale nie jest takie dziwne. Jest pierwszy dzień września, wszyscy już przyjechali, i nasi podopieczni, i my z wakacji, no i zaczęło się na rundzie Solidarności. Spowolnienia z każdej strony, proszę tu być gotowym na stratę kilku minut. Palki od Wojska Polskiego w stronę ronda, także stoimy dłużej. Obywatelska przy Jana Pawła, z każdej strony korek i lekko tam nie będzie. Pabianicka od Chocianowickiej do Rudzkiej, tam także że potrzeba dużo cierpliwości. No i Piłsudskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa też już oczywiście jest korek. Codziennie w wakacje jeździłem pod estakadą na Alei Włókniarzy i tam o tej samej porze zawsze widziałem jednego pana i on tam, wydawałoby się, ciężko pracował. Wykonywał taki ruch, jakby coś skuwał. Pomyślałem sobie, że on już skuwa lód. Więc w tym roku, jak będzie ślisko na drogach, to nie mówcie, że zima zaskoczyła drogowców. Oni już skuwają.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: El Radio.
1: Kontynuujemy opowieść o Titaniku, który został odnaleziony 1 września 1985 roku. Wcześniejsze wyprawy szukały samego kadłuba Titanika za pomocą sonarów i oczywiście ponosiły porażkę. Ballard, który odnalazł Titanika, badając wraki okrętów podwodnych, zauważył, że prądy oceaniczne roznoszą drobne szczątki na ogromnej przestrzeni, tworząc podłużny ślad na dnie. Zamiast szukać wielkiego statku, Ballard postanowił przeciąć ocean siatką poszukiwawczą i szukać śladu śmieci. Kluczem do sukcesu był robot podwodny o nazwie Argo. Była to bezzałogowa platforma wyposażona w zaawansowane kamery wideo i sonary, ciągnięta na długiej linie tuż nad dnem oceanu za statkiem badawczym. Przełom nastąpił właśnie 1 września 1985 roku przed pierwszą w nocy. Na ekranie nagle pojawił się ogromny, nienaturalny obiekt o cylindrycznym kształcie. Był to jeden z ogromnych kotłów parowych Titanika. Niedługo potem, około godziny 2 w nocy, robot natrafił na potężny kadłub statku. Wrak spoczywał na głębokości około 3800 metrów, około 600 kilometrów od wybrzeży Nowej Fundlandii.
0: El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się godzina 9, zatem zapraszam na serwis informacyjny, a także na prognozę pogody.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Ceny paliw w górę, wygasł rządowy pakiet CPN. Zonda Krypto z prawami do wizerunków polskich olimpijczyków. PKP Intercity świętuje urodziny i ma tańsze bilety.
5: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii. A to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji w Radyminie koło Przemyśla.
6: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana panują pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami i tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
4: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
7: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
4: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii. Niezapowiedziane kontrole szkolnych autobusów. Wraz z pierwszym dzwonkiem rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku, we wrześniu, inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
8: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
4: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozieł.
9: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
4: I na koniec szansa na zakup tańszych biletów na pociągi PKP Intercity. Przewoźnik świętuje w ten sposób swoje 25. urodziny. Od dziś do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja obejmie podróże po kraju realizowane do października.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i dość słonecznie, ale chmur już przybywa, jest ich coraz więcej i mogą wystąpić przelotne opady deszczu, więc proszę się przygotować. Parasoleczka, kurteczka przeciwdeszczowa, niech gdzieś będą pod ręką. Temperatura maksymalna około 20 stopni, więc no upałów to nie ma. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, zachodni.
10: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Elradio. W Łodzi.
1: Na 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Piotrek Rogusz, dzień dobry. Wtorek, pierwszy dzień września. No, już jest taka godzina, że co po niektórzy, to powinni już się odmeldować w szkole. I mówię tutaj do rodziców, żeby się nie spóźnili i odpowiedniej porze obudzili dzieci, bo przecież 1 września to jeszcze nie pamiętają, że powinny być w szkole. Imieniny obchodzą Bronisław, Idzi, właśnie, idź mi do szkoły. Oraz Michał, Anna, Bronisława, Felix, Ruta, August, Donat, Witalist, Beatrycze, Amon, Sykstus, Dzierżysław, Werena i Melecjusz. Wszystkiego najlepszego, jak zwał, tak zwał. Ponieważ dzisiaj jest ten dzień, kiedy spotykamy się w szkole, to nie tylko dzieciom i nie tylko rodzicom, ale przede wszystkim nauczycielom życzymy cierpliwości, wytrwałości i radości z wykonywanej pracy.
0: El Radio.
1: El Radio.
0: 90 i 8 FM.
1: 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: Ministerstwo Infrastruktury nie wyklucza zmian w sposobie oznakowania odcinkowych pomiarów prędkości. Z początkiem przyszłego roku pojawić ma się projekt nowego rozporządzenia, które, jak informują przedstawiciele resortu, kompleksowo ureguluje kwestie dotyczące znaków i sygnałów drogowych. Czy kierowcy doczekają się wreszcie znaków poprzedzających odcinkowy pomiar prędkości, które informowałyby o ograniczeniu na danym fragmencie drogi? No, tego jeszcze nie wiadomo. W każdym razie nasz łódzki, że tak powiem, senator Krzysztof Kwiatkowski postuluje umieszczenie miniatury znaku z ograniczeniem prędkości na znaku D51A, który informuje o rozpoczęciu odcinkowego pomiaru prędkości. No i jest to uzasadniony i oczekiwany postulat. Eksperci są jednak podzieleni w sprawie zmian. Część popiera poprawę prewencji poprzez lepsze informowanie, a inni ostrzegają przed wprowadzeniem kierowców cięższych pojazdów w błąd. A gdzie jest najdłuższy odcinek z pomiarem prędkości? Oczywiście na A1 w województwie łódzkim. My to zawsze mamy w plecy.
0: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio.
1: A jak się dzisiaj spało, co? Nie wyspaliście się? Jest podobno sposób, żeby się zregenerować bez spania. Przeprowadzono eksperyment, w którym wzięły udział 54 zdrowe dorosłe osoby, które nie spały przez 30 godzin i pozostawały w tym czasie pod obserwacją ekspertów. Pewnie byli na naszej paradzie wolności i nie spali. Uczestników przydzielono do grup. W jednej z nich ochotnicy przez 20 minut ćwiczyli na rowerze, w drugiej skorzystali z 90-minutowej drzemki. Po 3 dniach naukowcy sprawdzili, jak dobrze ochotnicy zapamiętali obrazy pokazywane im w czasie eksperymentu. Zarówno drzemka, jak i umiarkowanie intensywne ćwiczenia znacząco poprawiły zdolność do zapamiętywania. Drzemka pomagała mózgowi odzyskać siły, z kolei ćwiczenia fizyczne pomagały mu wydajniej wykorzystywać pozostałe zasoby, nie powodując przy tym większego zmęczenia. No to proszę, wstajemy od biureczek, 3 przysiadziki, wystarczy, nie trzeba do samego końca, tak lekko, prostujemy się w pleckach, wypychamy bioderka do przodu, no dość, koniec przerwy, siadamy i do roboty.
0: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Człowiek kulturalny to człowiek obyty, to człowiek, który bywa i na wystawę pójdzie, i do teatru zajrzy, i w kinie chwilę posiedzi, i ogólnie wie, co w mieście kulturalnego się wydarza. No i właśnie teraz o tym zapraszamy na serwis bardzo kulturalny.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
3: Wraca TME Polówka. Na stawach Jana Moonwalker, a na Radogoszczu Shrek. W środę na motoarenie Barbie, a w czwartek w Parku nad Jasieniem Masz Wiadomość. Wszystkie seanse są bezpłatne i zaczynają się o 20. W czwartek gratka dla fanów muzyki. W kinie Kinematograf Monterey Pop. Legendarny dokument Dona Alana Pennebakera o festiwalu z 1967 roku, na którym wystąpili m.in. Jimi Hendrix, Janis Joplin i Otis Redding. To wydarzenie poprzedziło Woodstock i było jednym z momentów narodzin muzycznej legendy lat 60. Pennebaker filmował festiwal bardzo bezpośrednio. Kamera jest blisko muzyków i publiczności, pokazując nie tylko koncerty, ale też atmosferę początku Summer of Love. Film zobaczymy w jakości 4K, a po seansie spotkanie z dziennikarzem muzycznym Piotrem Mecem. Początek o 17. W sobotę Łódź przeniesie się w świat dziadów. W Parku Rejtana w ramach Narodowego Czytania uczestnicy przejdą z pochodniami przez teren dawnego cmentarza, a później aktorzy odczytają drugą część dramatu Mickiewicza. Początek widowiska o 19.15. A jeśli wrzesień przyniesie jeszcze trochę lata, miejskie kąpieliska zostają z nami dłużej. W dwa pierwsze weekendy września będzie można korzystać z kąpielisk w Arturówku, na stawach Jana i stawach Stefańskiego. Będą ratownicy, a przez cały wrzesień w weekendy działać będą też wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Za chwileczkę powiemy o tym, jakich kompetencji potrzebuje dzisiejszy rynek pracy, ale też będziemy mówić o tym, jakie ogłoszenia, w których szuka się pracowników, pojawiają się w sieci.
1: El Radio. El Radio.

0: Dookoła południa w L Radio. Nie wiem, czy używacie w swojej pracy sztucznej inteligencji, ale jeśli tak, to uwaga. Z opublikowanego właśnie badania European Broadcasting Union oraz BBC wynika, że chatboty wciąż nie radzą sobie z dostarczaniem prawdziwych informacji. Oto wyniki badań przeprowadzonych w 22 krajach Europy. 45% wszystkich odpowiedzi sztucznej inteligencji zawierało co najmniej jeden istotny błąd. 31% odpowiedzi AI wykazywało poważne problemy ze źródłami. 20% odpowiedzi zawierało poważne problemy z dokładnością, halucynacje lub nieaktualne informacje, że zacytuję opinię naukową. Wniosek? No, wciąż musimy kontrolować to, co pisze nam AI. Pamiętajmy, że to jednak sztuczna inteligencja.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.
1: Powoli zbliżamy się do 12:00. Już za chwilę w samo południe najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
2: Policjanci apelują do rodziców: zadbajcie o bezpieczną drogę dzieci do szkoły. Dwójka młodych mężczyzn zatrzymana za napaść na obywatela Ukrainy. Nowa gwiazda na Piotrkowskiej dla polskiej zdobywczyni filmowego Oscara.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Nazę, zapraszam. Wraz z początkiem roku szkolnego na drogach pojawi się więcej młodych pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. To dobry moment, aby rodzice wspólnie z dziećmi przećwiczyli bezpieczną trasę z domu do szkoły oraz przypomnieli najważniejsze zasady poruszania się po drodze.
4: Rodzic powinien wskazać bezpieczne miejsca do przechodzenia przez jezdnię, przypomnieć o konieczności zatrzymania się przed wejściem na przejście, rozejrzenia się w obie strony i upewnienia się, że kierujący zatrzymał pojazd. Dziecko powinno wiedzieć, że zielone światło nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności.
2: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Warto również porozmawiać z dziećmi o bezpiecznym korzystaniu z rowerów i hulajnóg elektrycznych.
4: Rowerzyści powinni poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów. Na trasach wspólnych z pieszymi muszą zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym. Dziecko poniżej 10 lat może poruszać się rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Kierujący hulajnogą elektryczną powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku mogą poruszać się po jezdni, o ile dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km na godzinę.
2: Pamiętajmy również o kasku ochronnym, który jest obowiązkowy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o napaść na 15-letniego obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na Stawach Stefańskiego. Chłopiec, kiedy po wyjściu z wody szedł po rzeczy osobiste, został zaatakowany przez nieznanych mu młodych mężczyzn tylko dlatego, że był innej narodowości. Pierwszy z napastników, 17-latek, został zatrzymany 20 sierpnia.
5: Mężczyzna przyznał się do udziału w zdarzeniu, jednak zaznaczył, że jego przebieg przedstawi dopiero przed prokuratorem prowadzącym sprawę.
2: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska. 8 dni później policjanci zatrzymali kolejnego sprawcę pobicia Ukraińca.
5: Z uwagi na fakt, iż 24-latek działał w warunkach tzw. recydywy, może czekać go surowszy wymiar kary.
2: Obaj podejrzani usłyszeli zarzut pobicia na tle narodowościowym. Zdarzenie to potraktowane zostało jako występ chuligański. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz, odsłoni 8 września swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Gwiazd. W programie znalazło się również spotkanie z artystką oraz projekcja filmu Wojciecha Jerzego Hasa Nieciekawa historia. Ewa Braun ma na swoim koncie ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych. Jej dorobek obejmuje pracę przy produkcjach realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Największym międzynarodowym wyróżnieniem w jej karierze był Oscar za scenografię do Listy Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. W jej dorobku znajdują się filmy realizowane m.in. z Januszem Majewskim oraz Wojciechem Jerzym Hasem. Artystka współtworzyła także produkcje Agnieszki Holland, Krzysztofa Zanussiego oraz Andrzeja Wajdy. Wśród zagranicznych twórców, z którymi współpracowała, znaleźli się m.in. Volker Schlendorf i Peter Kasowicz.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach zacznie się pogodnie, ale potem nadciągną chmury, które zafundują nam dziś znów mokry dzień. Pokropi, zwłaszcza w popołudniowej części dnia, no a poza tym będą też słoneczne chwile, rano i wieczorem szczególnie. Na termometrach 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
3: El Radio.

0: Dookoła południa już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu przed nami. Witek Lazar, witam i zapraszam na tę drugą połówkę. Będziemy razem do drugiej.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Po 12 w El Radio tradycyjnie pora poświęcić chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 1 września. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Barry Gibb, brytyjski wokalista, członek zespołu Bee Gees, Gloria Estefan, amerykańska piosenkarka, Joseph Williams, amerykański wokalista, kompozytor, członek zespołu Toto, Maciej Balcar, polski wokalista, członek zespołu Dżem, Natalia Przybysz, polska piosenkarka, autorka tekstów, Carlos Sainz Jr., hiszpański kierowca wyścigowy Formuły 1 i Zendaya, amerykańska aktorka, piosenkarka, także tancerka. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy wszystkich porówno 100 lat.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90.

0: Tu El Radio i nasza rubryka Co za dzień, w której sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała się fajnym, ciekawym, wyjątkowym w historii. 1 września tego dnia w 1988 roku rozpoczęto produkcję samochodu sportowego Volkswagen Corrado. Zastosowano płytę podłogową z Passata B3 w tylnej części. Przód był wspólny z Golfem i Jettą. Dzięki temu wiele części mechanicznych było zamiennych z innymi Volkswagenami. Taśmy produkcyjne w latach 1988-95 opuściło 97,5 tysiąca egzemplarzy. Corrado oferowało wyjątkowe właściwości jezdne, ustępowało jednak modelowi Scirocco. Mimo to znalazło się na prestiżowej liście 25 samochodów, którymi musisz pojeździć przed śmiercią. Ta lista została ogłoszona przez brytyjski magazyn Car. No, jeśli jeszcze nie zdążyliście pojeździć Corrado, to trzeba się śpieszyć, bo jest ich jak na lekarstwo.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Tuel Radio, audycja dookoła południa. Proszę Państwa, pojawił się nowy władca mórz. U wybrzeży Wielkiej Brytanii w hrabstwie Dorset odnaleziono kompletny szkielet nieznanego dotąd ichtiozaura. Ichtiozaury to takie pływające w morzach dinozaury. Jego wielkość porównano z rozmiarem delfina. Miał około 3 metrów długości.

0: kości i nazwano go miecznikowym smokiem z Dorset. Kto wymyśla te nazwy? Niemniej szkielet ma około 190 milionów lat. Jak ustalono, gad żywił się rybami oraz kałamarnicami, no czyli generalnie owoce morza. Chyba moglibyśmy się kulinarnie dogadać.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio. Zbliżamy się do pierwszej w programie Dookoła Południa. Słuchajcie, na popularnej plaży w Santa Cruz w Kalifornii pojawiło się ostrzeżenie przed wydrami. W ostatnim czasie zwierzęta te zabierają surferom deski. Pojawiły się specjalne znaki. Władze zalecają, by trzymać się z daleka od dzikich zwierząt morskich. Świadkiem takiego zdarzenia był lokalny fotograf. Pewnego dnia widział, jak wydra przejęła deskę surfera. Z relacji plażowiczów, którzy byli świadkami tego nietypowego zachowania wydr, wynika, że zwierzęta nie wyrządziły nikomu krzywdy. No, one po prostu świetnie się bawią. No bo przecież o to właśnie chodzi w Kalifornii.
1: El Radio 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Aktuel Radio, już za chwilę 13:00 i u nas Warto Wiedzieć, czyli nasz serwis informacyjny El Radia.
1: Premier Tusk w Wieluniu apelował do młodych, aby nie pogardzali słabszymi. Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły, poradnik Narodowego Funduszu Zdrowia. Koniec wymiany kostki na beton na Placu Wolności, ale na wjazd trzeba jeszcze poczekać.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę, zapraszam. Dzisiaj 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, dzisiaj również początek nowego roku szkolnego. Te dwa tematy połączył w przemówieniu premier. Donald Tusk w zespole szkół numer 1 w Wieluniu apelował do młodych ludzi o to, aby między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
3: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
1: W niemieckim nalocie na Wieluń nad ranem 1 września 1939 roku zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. Prace na Placu Wolności przy wymianie kostki na nawierzchnię betonową zostały zakończone. Przez najbliższe 3 tygodnie beton będzie dojrzewał. To konieczne, aby nabrał docelowych właściwości i służył przez długie lata. Gdy tylko będzie to możliwe, znikną wygrodzenia i poruszanie się po całym placu będzie ponownie w pełni dostępne. Natomiast w połowie września drogowcy rozpoczną kolejny etap prac na Legionów i Nowomiejskiej. Na Nowomiejskiej pozostaje do wykonania zachodnia połówka jezdni. Natomiast na Legionów na remont czeka jedynie niewielki odcinek, który służył przez ostatnie tygodnie jako wjazd do położonej obok siedziby Państwowej Straży Pożarnej. Po rozpoczęciu prac od strony zachodniej dojazd dla służb zostanie zapewniony przez Plac Wolności. Całość potrwa do końca października. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dla rodziców i opiekunów poradnik pacjenta pod hasłem Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły.
4: Można tutaj znaleźć informacje o profilaktyce wad postawy, o prawidłowym wyborze plecaka i obuwia, przygotowaniu ergonomicznego miejsca do nauki, aktywności fizycznej i śnie oraz prawidłowym rozwoju układu ruchu u dziecka.
1: Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ zachęca też rodziców do skorzystania z bilansu zdrowia dziecka. Jest on dostępny bezpłatnie u lekarza pierwszego kontaktu.
4: Warto zgłosić się z dzieckiem nie tylko wtedy, kiedy choruje albo pogarsza się jego stan zdrowia, ale wcześniej, po to, żeby sprawdzić, czy dziecko dobrze i prawidłowo się rozwija. Taki bilans to miejsce, gdzie lekarz kontroluje wady postawy, niskorosłość, może zdiagnozować zaburzenia wzroku i słuchu, czy zaburzenia psychosomatyczne u dziecka, a także nadwagę i otyłość.
1: Z bilansu zdrowia dziecka można skorzystać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.
0: Po 13:00, po 1:00 jesteśmy dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam na ostatnią już dziś wspólną godzinę.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 98 FM.

0: Aktuelne Radio, audycja dookoła południa i jakże ważne pytanie. Można powiedzieć jak na musztardę po obiedzie. Ale dobrze, ale odpowiedź zostawcie sobie na jutro rano. Czy szczoteczkę do zębów należy zwilżyć wodą przed nałożeniem pasty? No wielu z nas to czyni z przyzwyczajenia, bo wilgotne włosie ułatwia rozprowadzanie pasty i czyni szczotkowanie przyjemniejszym, miększym. Eksperci twierdzą jednak, że wilgoć rozcieńcza pastę, osłabiając jej własności czyszczące i ochronne. I zalecają całkowite unikanie wody i stosowanie tylko pasty wielkości ziarnka grochu dla optymalnej efektywności mycia zębów, bądź co bądź. No to moczyć czy nie moczyć tę szczoteczkę? Bo to niby przyjemniej, ale skuteczność mniejsza. No jedynym wyjściem, by pozbyć się podobnych dylematów, byłoby pozbycie się źródła problemu, jakim są same zęby.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio, audycja dookoła południa, zabiera teraz Państwa w przyszłość za 2,5 roku. Od czasu do czasu w mediach pojawiają się informacje o tym, że jakaś planetoida przeleci, przelatuje albo właśnie przeleciała w pobliżu Ziemi. Zwykle jednak okazuje się, że obiekt ten zbliża się do Ziemi na kilka milionów kilometrów. W piątek 13 kwietnia 2029 roku będzie jednak inaczej. Głównym bohaterem będzie planetoida Apophis. To jest obiekt o średnicy niemal 300 metrów, a więc całkiem pokaźnych rozmiarów. Zbliży się do Ziemi na odległość zaledwie 32 tysięcy kilometrów. Jak na warunki kosmiczne to naprawdę blisko. Odległość Księżyca od Ziemi to 380 tysięcy kilometrów, a tu 32 tysiące. No, zapowiada się wspaniale. Miałe widowisko, byle tylko pogoda była.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i pora teraz na nasz nowy cykl. Kącik imienia Paulo Coelho już się parę razy na antenie pojawił. No i jak na razie pojawia się dość nieregularnie i w założeniu jest to taka właśnie pozycja. Jak coś znajdę, to opowiem. No i dziś tak na początek tygodnia taka złota myśl. Jeśli chcesz iść do pracy, to idziesz i pracujesz. Jeśli nie chcesz iść do pracy, to też idziesz i pracujesz. No chyba, że jesteś chory, wtedy też idziesz i pracujesz. Super, jesteś dorosły. No, takie trochę dołujące to przesłanie z samego początku nowego miesiąca, 1 września dzisiaj wszakże. No ale kiedy dojdziemy do władzy, to wszystko będzie wyglądać zupełnie inaczej.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio zbliżamy się do godziny 14 i do końca naszego dzisiejszego spotkania. No ja mam jeszcze dla Was mądrości ludowo-pogodowe na dziś i to aż trzy. Naprawdę jest dobrze. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. Okej? Druga. Dzień świętego Idziego, gdy się wypogodzi, 4 niedziele potem pogodą dogodzi. No i numer 3. Gdy na święty idzi ładnie, śnieg na pewno późno spadnie. No i z tą myślą muszę Państwa zostawić, ale tylko na chwilę. Do przemyślenia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: 14 już tuż, tuż. Za chwilę u nas o pełnej najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja Dookoła Południa.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Policja podsumowuje wakacje na drogach. Mniej ofiar, ale więcej rannych. Między Zalowem i Bełchatowem trwa rozbudowa drogi krajowej numer 484. Tenisowy szlem w Nowym Jorku, Świątek i Hurkacz. Dalej odpadła Chwalińska.
6: L Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Naze, zapraszam. W tegoroczne wakacje na drogach województwa łódzkiego doszło do 428 wypadków drogowych. To o 12 więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrosła również liczba osób rannych z 509 do 529. Na drogach życie straciło 21 osób, czyli mniej niż podczas ubiegłorocznych wakacji. Nadal poważnym problemem pozostają kierowcy, którzy decydują się prowadzić po alkoholu.
7: W czasie wakacyjnych działań policjanci zatrzymali 894 nietrzeźwych kierujących, których liczba spadła w te wakacje, jednak nadal jest wysoka.
5: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci szczególną uwagę poświęcili autokarom przewożącym dzieci i młodzież na letni wypoczynek.
7: Funkcjonariusze skontrolowali 1204 autokary. Podczas kontroli stwierdzili 5 usterek technicznych. W jednym przypadku nieprawidłowości były na tyle poważne, że pojazd został wycofany z dalszej jazdy.
5: Spadek liczby ofiar śmiertelnych oraz nietrzeźwych kierujących to dobry sygnał. Niepokój budzi jednak większa liczba wypadków i osób rannych. Między Zalowem a Bełchatowem trwa rozbudowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej numer 484. Powstanie nowa jezdnia, chodniki oraz droga dla rowerzystów, co poprawi bezpieczeństwo pieszych i cyklistów. Wybudowane zostaną także nowe zatoki autobusowe, które usprawnią ruch i zwiększą bezpieczeństwo pasażerów. Przebudowane będą skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi. Duża zmiana czeka również kierowców w rejonie rzeki Pilsi. Stary most zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowoczesny obiekt. Na trasie powstaną także nowe obiekty inżynierskie i odwodnienie.
8: Nawierzchnia do warstwy wiążącej jest już ułożona na odcinku ponad 4 km łącznie. To jest pod Zelowem oraz na odcinku pod Wody Wolami Korsko oraz od strony Bełchatowa. Trwają roboty ziemne związane z przygotowaniem nowej konstrukcji jezdni na odcinku prawie 2,5 km. Wykonano też łącznie 2 km kanalizacji deszczowej. Trwa też budowa 3 przepustów pod koroną drogi w miejscowości Podwody. Ruch tranzytowy odbywa się objazdami drogą krajową numer 74 przez Szczerców, a następnie drogą wojewódzką 483 przez Szczerców i Buczek.
5: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Droga wojewódzka numer 484 to ważna trasa dla mieszkańców południowej części województwa łódzkiego. Łączy Zelów z Bełchatowem, zapewniając dojazd do obu miast mieszkańcom okolicznych miejscowości. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnymi awansami do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to udany dla Mai Chwalińskiej. Więcej o nowojorskiej imprezie Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwanińska. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
5: Dzisiaj o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio poleca.
10: Wrzesień w Łodzi zaczyna się od Mickiewicza. W Wojewódzkiej Bibliotece Przygdańskiej od dziś można oglądać wystawę W kręgu Mickiewicza i dziadów. Są m.in. wyjątkowe wydania dramatu, w tym Dziady z 1829 roku, a także wydania paryskie i czeskie.
11: Dziady Adama Mickiewicza to książka dla jednych wybitna, dla innych trudna. Ale to lektura, którą pamiętają chyba wszyscy.
10: Przyznaje Jolanta Zwierzyńska z Biblioteki Piłsudskiego. Wystawa potrwa do końca września. W piątek w Akademickim Centrum Designu otwarcie wystawy Ciałko Ewy Żochowskiej. Łódzka artystka pokaże tkaniny i obrazy inspirowane m.in. własną tkanką kostną. Początek o 18:00. A za tydzień Great September. Jednym z gości festiwalowej części konferencyjnej będzie Michał Wiśniewski. Z twórcami podcasteksu porozmawia o 30-leciu ich Troje. Nie tylko o przebojach i nostalgii, ale też o tym, jak budowało się wtedy masową popularność i jak przez 3 dekady zmieniła się polska branża muzyczna. A pod koniec miesiąca Łódź znów stanie się stolicą komiksu i gier. 19 i 20 września odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Jedną z największych gwiazd będzie John Romita Jr., rysownik znany m.in. z komiksów o Spider-Manie, Batmanie i Ironmanie.
3: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
1: El Radio.
12: El Radio.
13: Dzień dobry, zapraszam. Pierwszy dzień września przed nami, popołudnie z El Radiem i od razu trafił mi się taki oto żarcik okolicznościowy. Przepraszam za spóźnienie dzisiaj do szkoły, ale stałem z tatą do północy na stacji benzynowej. Takie życie. Kłaniam się i zapraszam na najbliższe 4 godziny. Tu Tomek Niak.

0: Słuchacie El Radia. Gdyby dzisiaj wasze dzieci mówiły, że im się nie chce wracać do szkoły, że nie chcą się uczyć, to będę miał dla was dobry przykład studentów, którzy projekt naukowy przekształcili we własny biznes.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tu El Radio. Czytam właśnie o tym, że to początkowo miał być tylko taki projekt w czasie studiów. Dzisiaj właśnie studenci z Łodzi rozwijają własną firmę. Zdecydowali również, aby nie kończyć pracy wraz z zaliczeniem, tylko właśnie robić coś z tym projektem dalej. I tak już od czerwca działa strona Triplace. Platforma ma łączyć tych, którzy planują wyjazd z ludźmi dobrze znającymi konkretne miejsca. Trochę portal podróżniczy, trochę społecznościowy. Twórcy nazwali tych, którzy są tam na miejscu, architektami podróży. To osoby, które mieszkają w danym kraju albo wielokrotnie odwiedzały konkretne miejsca i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami czy spostrzeżeniami. Natomiast użytkownik wybiera kierunek, wybiera osobę, której doświadczenie lub sposób podróżowania najbardziej mu odpowiada. No i musimy oczywiście określić budżet, termin zainteresowania, styl wyjazdu. W każdym razie projekt absolutnie rozwojowy, tym bardziej, że w listopadzie młodzi przedsiębiorcy mają zamiar prezentować Triplace, a przy okazji reprezentować łódzki ekosystem startupowy podczas jednego z największych wydarzeń technologicznych na świecie.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Słuchacie El Radia. To, że wczoraj skończyły się wakacje, to wcale nie oznacza, że nie trwa jeszcze lato. No właśnie, kiedy będziemy żegnać się z latem, o tym opowiem Wam za kilka minut.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie L Radia. Wczoraj mieliśmy ten smutny moment w kalendarzu. Trzeba było pożegnać wakacje. No szkoda. Natomiast lato kalendarzowe ciągle jeszcze trwa i zawsze trwa od 1 czerwca do 22 września. Jest ustalone w kalendarzu bez względu na położenie słońca czy zmiany pogodowe. Ale lato astronomiczne kończy się w momencie równonocy jesiennej, kiedy to dzień i noc trwają niemal tyle samo, a słońce przechodzi przez punkt wagi. W tym roku równonoc jesienna przypada 23 września i to właśnie wtedy pożegnamy lato astronomiczne.
1: L Radio. 90 i 8 FM.

0: Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem. Wchodzą surowsze przepisy, nie tylko symboliczny głaz. Berlin zapowiada budowę pomnika polskich ofiar wojny. I koniec podziemnego strajku w kopalni Wujek.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbliża się duża zmiana przepisów dla młodych kierowców. 3 września zostaną oni objęci 2- lub 3-letnim okresem próbnym. To oznacza większe ograniczenia. Młodych kierowców będzie też obowiązywać bezwzględny zerowy limit alkoholu, a nie jak resztę 0,2. Będą oni także karani dodatkowym płatnym szkoleniem po zdobyciu 12 punktów karnych, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
2: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych. Po prostu będą cofnięte uprawnienia.
0: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Władze Berlina oświadczyły, że w miejsce tymczasowego chcą zbudować stały pomnik Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. W uroczystościach rocznicowych przemawiał burmistrz Berlina. Przypomniał, że to ze stolicy Niemiec wyszły rozkazy mordów milionów ludzi w Polsce. Obecnie formę pomnika pełni kamienny głaz leżący 300 metrów od niemieckiego parlamentu. Zaczął się nowy rok szkolny, po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal zostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
0: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali za to, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą być zaangażowane firmy zewnętrzne. Koniec wakacji w Zakopanem to dla wielu osób obowiązkowa wizyta na Krupówkach. Dopiero po zakupie oscypków i pamiątek można z poczuciem spełnienia wracać do domu. Mówili o tym naszemu reporterowi ostatni wyjeżdżający ze stolicy Podhala turyści.
4: Kończycie wakacje, zaczynacie?
5: Kończymy dzisiaj.
4: Jak było?
5: My uwielbiam góry. Dużo chodziliśmy. Nogi bolą, ale naprawdę warto było.
6: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
4: Podobało się dziewczyny?
7: Tak, bardzo fajnie było.
4: Do szkoły trzeba iść, co?
7: Tak, niestety trzeba.
6: A tu niechętnie.
4: Góry, ale Krupówki też muszą być.
5: A tu tak już, żeby tradycji stało się zadość.
0: Sezon turystyczny na Podhalu nadal trwa. We wrześniu do Zakopanego zjeżdżają studenci i seniorzy. Sport. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: W Łodzi wieczorem 17 stopni i więcej chmur. Noc chłodna, około 12 kresek. Jutro do 21. Trochę chmur, trochę słońca i umiarkowany wiatr.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. El Radio. W Łodzi. Na 98 FM.

0: Rosyjskie sabotaże nie zatrzymają pomocy dla Ukrainy, deklaruje Unia. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy, a Prawo i Sprawiedliwość planuje podnieść państwową dopłatę do wyprawki szkolnej.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji w obliczu kolejnych ataków hybrydowych na kraje Unii Europejskiej, mówi Kaja Kallas. Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Dziś niemieckie władze poinformowały o dwóch atakach hybrydowych na terenie Niemiec. Potwierdzono, że Rosja kilka tygodni temu próbowała doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku, a dziś w elektrowni węglowej w Brandenburgii. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
2: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
0: MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program, tak zwany CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
3: O ile tankujemy dzisiaj?
4: 8,39.
3: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
4: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
5: Za stówkę.
3: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
5: Bardzo drogo.
0: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. PiS zamierza, jeśli dojdzie do władzy, zwiększyć kwotę szkolnej wyprawki. Waloryzację programu Dobry Start z 300 do 800 zł zapowiedział Przemysław Czarnek. Stwierdził, że waloryzacja jest konieczna do tego, aby wyrównać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym. Popularne słodziki mogą mieć długotrwały wpływ na organizm. Naukowcy z Chile wykazali w badaniach na myszach, że sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy oraz aktywność niektórych genów. Część tych zmian była widoczna także u kolejnych pokoleń zwierząt, które nigdy nie spożywały słodzików. Badacze podkreślają jednak, że wyników nie można jeszcze bezpośrednio przenosić na ludzi i potrzebne są dalsze analizy.
6: El Radio na pogodę. Noc z niewielkim zachmurzeniem, nad ranem około 12 stopni. Jutro cieplej, do 22, trochę chmur, trochę słońca i umiarkowany wiatr. Za chwilę dzień z bliska. Co wydarzyło się bliżej ciebie i o czym warto wiedzieć?
1: El Radio. El Radio. 98 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Wieluń pamięta rocznica zbombardowania miasta przez Niemców, początek wojny.
2: Stał się pierwszym w Polsce symbolem masowej zbrodni na cywilach.
1: Premier Tusk w Wieluniu apelował do młodych, aby nie pogardzali słabszymi.
3: Żebyście tę zdolność rozróżnienia dobra od zła mieli w sobie.
1: Szokujące odkrycie przy trasie ekspresowej S14. Pies zakopany z budą.
4: Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia.
1: 13-latek minikrosem uciekał przed policją, teraz stanie przed sądem rodzinnym.
5: Nie posiadał on wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem.
1: Policjanci apelują do rodziców, zadbajcie o bezpieczną drogę dzieci do szkoły.
6: Rodzic powinien wskazać bezpieczne miejsca do przechodzenia przez jezdnię.
1: Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. Poradnik Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Można tutaj znaleźć informacje o profilaktyce wad postawy.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazew. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Polacy upamiętniają dzisiaj 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. O 4:40 nad ranem niemieckie bombowce zaatakowały Wieluń. Bomby spadły na bezbronne miasto, między innymi na szpital. Zginęli cywile. Obecny na uroczystościach w Wieluniu szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odczytał list prezydenta do mieszkańców.
2: Wieluń stał się pierwszym w Polsce symbolem niemieckiego bestialstwa i masowej zbrodni na cywilach.
1: W Wieluniu był również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Pamięć o wojnie nie może służyć do karmienia nienawiści. Ma służyć temu, żeby nigdy więcej nie pomylić agresora z ofiarą, siły z prawem, populizmu z prawdą.
1: Marszałek Sejmu nawiązał też do wojny w Ukrainie. Przypomniał, że w 1939 roku Polska została praktycznie sama i ocenił, że dzisiaj nie można zostawić Ukrainy bez pomocy.
4: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Do Wielunia przyjechał też premier Donald Tusk. Zapalił znicz przed pomnikiem poświęconym mieszkańcom, którzy zginęli podczas niemieckiego bombardowania w pierwszym dniu wojny. Następnie wziął udział w inauguracji roku szkolnego w zespole szkół numer 1. Apelował do młodych ludzi o to, aby między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
2: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali w sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
1: Premier namawiał uczniów do wzajemnego szacunku, respektowania swoich opinii, poważania nauczycieli i czerpania od nich wiedzy.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Makabrycznego odkrycia dokonano w pasie zieleni drogi ekspresowej S14 w rejonie ulicy Teplica na Bałutach, na granicy Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego. Znaleziono czworonoga zakopanego w ziemi wraz z budą.
2: Łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie, z treści którego wynikało, że pies razem z budą został zakopany w pasie zieleni. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, faktem potwierdził się. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Bałuty.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Policjanci z komisariatu w Uniejowie zatrzymali 13-latka, który kierując motocyklem typu minicross próbował uciec i nie zatrzymał się do kontroli. Patrolując ulicę zwrócili uwagę na jednoślad, który nie miał tablicy rejestracyjnej. Postanowili więc zatrzymać kierującego do kontroli i wydali mu wyraźne sygnały nakazujące zatrzymanie. Kierujący zignorował polecenia policjantów, przyspieszył i zaczął uciekać.
2: Policjanci ruszyli za nim i po chwili zatrzymali kierującego. Jak się okazało, za kierownicą siedział zaledwie 13-latek. Nie posiadał on wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem, a sam minicross nie był zarejestrowany ani dopuszczony do ruchu po drogach publicznych.
1: Mówi młodsza aspirant Alicja Bartczak z poddębickiej policji. Sprawą 13-latka zajmie się teraz sąd rodzinny, który zdecyduje o zastosowaniu środków przewidzianych przepisami dotyczącymi nieletnich.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Wraz z początkiem roku szkolnego na drogach pojawi się więcej młodych pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. To dobry moment, aby rodzice wspólnie z dziećmi przećwiczyli bezpieczną trasę z domu do szkoły oraz przypomnieli najważniejsze zasady poruszania się po drodze.
2: Rodzic powinien wskazać bezpieczne miejsca do przechodzenia przez jezdnię, przypomnieć o konieczności zatrzymania się przed wejściem na przejście, rozejrzenia się w obie strony i upewnienia się, że kierujący zatrzymał pojazd. Dziecko powinno wiedzieć, że zielone światło nie zwalnia z obowiązku zachowania ostrożności.
1: Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Warto również porozmawiać z dziećmi o bezpiecznym korzystaniu z rowerów i hulajnóg elektrycznych.
2: Rowerzyści powinni poruszać się

0: się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów na trasach wspólnych z pieszymi muszą zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym. Dziecko poniżej 10 lat może poruszać się rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Kierujący hulajnogą elektryczną powinni korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku mogą poruszać się po jezdni, o ile dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km na godzinę.
1: Pamiętajmy również o kasku ochronnym, który jest obowiązkowy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
2: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował dla rodziców i opiekunów poradnik pacjenta pod hasłem Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły.
2: Można tutaj znaleźć informacje o profilaktyce wad postawy, o prawidłowym wyborze plecaka i obuwia, przygotowaniu ergonomicznego miejsca do nauki, aktywności fizycznej i śnie oraz prawidłowym rozwoju układu ruchu u dziecka.
1: Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ zachęca też rodziców do skorzystania z bilansu zdrowia dziecka. Jest on dostępny bezpłatnie u lekarza pierwszego kontaktu.
2: Warto zgłosić się z dzieckiem nie tylko wtedy, kiedy choruje albo pogarsza się jego stan zdrowia, ale wcześniej, po to, żeby sprawdzić, czy dziecko dobrze i prawidłowo się rozwija. Taki bilans to miejsce, gdzie lekarz kontroluje wady postawy, niskorosłość, może zdiagnozować zaburzenia wzroku i słuchu, czy zaburzenia psychosomatyczne u dziecka, a także nadwagę i otyłość.
1: Z bilansu zdrowia dziecka można skorzystać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej.
3: Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Wieluń pamięta rocznica zbombardowania miasta przez Niemców, początek wojny.
2: Stał się pierwszym w Polsce symbolem masowej zbrodni na cywilach.
1: Premier Tusk w Wieluniu apelował do młodych, aby nie pogardzali słabszymi.
3: Żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie.
1: Szokujące odkrycie przy trasie ekspresowej S14. Pies zakopany z budą.
4: Trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia.
1: 13-latek minikrosem uciekał przed policją, teraz stanie przed sądem rodzinnym.
5: Nie posiadał on wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem.
1: Policjanci apelują do rodziców, zadbajcie o bezpieczną drogę dzieci do szkoły.
6: Rodzic powinien wskazać bezpieczne miejsca do przechodzenia przez jezdnię.
1: Zdrowy i bezpieczny powrót do szkoły. Poradnik Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Można tutaj znaleźć informacje o profilaktyce wad postawy.
1: To był Dzień z Bliska.
8: El Radio. Warto wiedzieć.